0: Papa, ranni es gibs. O ma nie deu. Xiao. Ma zhen ni ha zhe. Zhe, nie de a.
1: Ah. Zhang as nie skyo.